Nkoma musa limbani ndi za mdziko zimene mukuzipezi mukuzionazi ndithu nthawi zina zidzatha makomatu nonse konse kumene mukutimva nthawi ino.

Abvisere watso. Kanyimbo kamwe kabvisere komwe takuimbirani kuchokera kuno ku radio mu Mosambiki. Pomwidzo ndawe zvatazvaizvo zvipfemba napindi mako mawiri na ibodzi. Einda abvisere watso.